0: Muno Mosambiki zatshezo sijana phindi makho mathathu sasethu yashi 30 minutes brandi pibasa la masinze temple.
1: Basa la masenzeko ya mpira. Omwe timbakhudza za dziko muno na za madziko ya kunja.